0: half past six kodwa la kwelo kure kwangu ama studios make ikuzobe ke program yakusona nemzwale ni balikani futhi lepha sole mngaka
1: bazwile ni bona sha
0: mngaka lo zwile handen
1: yona folo yo fufas kampa fwa kwangu kwa makolonga
0: ayi mngaka
1: ani kana nezu semina mo
0: ayi tabela kumena mngaka
1: ayi sha nikuta ma kwangu kwa hai nezu sela makolonga ka ofera bona bazwile kutola hande kona kampa fwa masokoto anini vona kwani vazuweni kutola hande vakwena kwani vazuweni kutola hande vakaxexe vazuweni kutola hande vankongola vazuweni kutola hande vaimpalila ni vona kwani vazuweni kutola hande kona sikampafa vaipavaka ni vona vazuweni kutola hande ma ana mungelele makirabu yaluna vazuwe kaufera vona ni kutola hande kona sikampafa mapina ya Date siunda, o Frank Mukano, date siunda.
0: Date siunda.
1: E iniciar, e tu mezi.
0: Esquema siunda con onda te siunda.
1: Date siunda, un materagai. No ten date si un materagai. E ali as locuri muenda vai manaka supererano pula e de na maho. E tu mezi siar.
0: E tu mezi mungaka.
1: Vai.

0: nchi ya mtozi.
1: Ande mkosano.
0: Ande, puzwe mina kieo.
1: Ewa.
0: Katengo kaka vona zali suena ozaba nana nega tomila silimo mani.
1: 1946.
0: Mwini zeze ape.

0: Batozuchwane hivyo mulikane.
1: Lutozande mtozuchwane.
0: Lutozande vo Melvin kwa mulene. Wana
1: batozuchwane. Ni unaloiketile. Nenina ni kerezo ni kupofera.
0: Encha.
1: Nikikuwa Minister of Health. Kuvale baba matanga mapasiana isa vakuli kapati isa vakuli.